0: Heißt, du da nie znaien. Du trebasch spisch nras nikaku Informatio, potom rabne si wetsch nias nas schmuratko, haja hijo se zatum sutschi putta. Tute pütanske Maschine, gäisch Bing, DuckDuckGo, Ecosia, aber desch Google su kitro woblu boane. Potomosch agnose ne praia so zanitschim Googluja. Dola runje Portal Google, najwetscha pütanska Maschina swita, tun Monopolist na tutem polu, wotem rie, tak pisa jam noze wysyci. Što na tym je, to wie onliner Clemens Schmidt.
1: Przyczyna jest wojska KI Google. Dziś mianowicie za niczym googluje, szwuplunie kumszna inteligencja po takim Gemini, cyle hojka na czole zimanie pytanskich wysletków. To usto już o mnohem wużywariam dosaha, tak za nie kliknu już na stronę a wysletki pytania pod tym. Zcie to je, za poprachuje tak stronam kliki, tak mianowany traffic. Runie da tutych kliku, pak płacza mnoho stronu a portalu Google Penese, po takim zasobszy pytaniu, ich strony, sobą cyle horeka jewia.
0: To po takim ryka, że moli tute penese Google boze poprachować, dokąd się wopospodario stronu praja, co się tutela za nich jace nie udani.
1: Tak je, zopak Google dla toho dosponie o tym rie, eksperta nie widzia. Nawopak koncern Alphabet pisa dale tostcze czarne liczby, nawieduje sobą tutun KI-boom. Usmieri dre jeničce hinak swoją koncernową strategię. Za wużywariu se przewiele nie zmieni, jenoż se budzie przychodzie pytanie na Google zasadny hinak, bole do smira KI asistence, kiś szitko za nas readuje.
0: Clemens Schmidt je informował o zmienie pola Google.

Dobie Stutschka, Walburgi Wałdzic, a Stuna Szczęca Hełaki Strany z Czmy przełodzia ze swoje huczbu? Poreczy? Woni! Co je było? Za tym hasze so Weronika Zachodnikowa. Na Lubos Czyński Hermank podamy sojąc rano z Tomaszem Cyżon. Za to ruku ci dam. Ale nowa hodnia z Trojina Stisz, Andrea Szpitankowa. Nietko słyszymy tu Isztwana Gobelu, dziś ja tebie widzę, co 8 minut na 6 do baranie.

Runjemeach, Sauersiescho, Bokio, Goa, Wokoa, Frankfurtskich, Knischnich, Wiko, Atusu, Dalsche, Bokio, bis nachher, Kunschine. Bedomowinskim dom je Wojerecach, tyka ja sojenca małe, a wulke baczerie za Wojerusku drużku, a to wieczo sedmich. Miesaczne zromadne spiewanie z jaska serbskich spiewanskich dołostwu wotmie so dżęca, a to każ przeco wieczo szestczych wykurowie rumności serbskiego ludowa ansambla. Wszyscy zajemcy są tam w utrodne witanie. W Jakubecowym wustawie w Kulowie przedstawia so dżęca 5 krótkofilmów na temu domizna. Wostacz, zmienić, hić je hesło. Miestru im przedstawi so też film Krzyżerki Sofie Cyrzec, która już po filmach też w rozmównym kole w filmie ryczy. Wieczor je start 7, filmu wieczor 3 hać do 9. Štvrtk predstaví Benno Wauda dokumentáciu o staviznách Maltézu ve Worklecach, a to Večo sedmich. Je to kronika o staviznách Hornie Vúžice s osobitým fokusom na Čuva Maltézu. Zromadne z mezinárodne připoznatý terministku Karolinu Ajkec Przeprosuje Serbska Komuna Filharmonia štvrtk na koncertny večer. Tvorby Jana Bielka, Karla Augusta Gotzera, Karoline Eik a dalších zaklinča. A ještě geč po přichodne regionálne bohuanske wiki Ralbičanske šule, kde sú štvrtk a to vod dopodnia na počasačich, hač do večera šestčich.

0: Polícia z Čili.
1: W Wojerecach je kolesowa wumingace doszu pokanu, wona bie na kudniku popuczu, jako se kolesowa bliži a je doszku z rolatora wuczane, a potom czekne. W muśni bie 157 euro a tež ešte dokumenty žone. W budyskim okresu bu jena cicilitne wo viacore 10-40 euro zjebane, wun je dostał telefonat, pozdatne je kriminalne je policie, za manikeki virus na ličaku. No a to je viru potom na viste strony šo a s tym paducham přístup na konto dał, no a oni su tojšto fenko vodspinili. A w Mordkowie tam je kolesowa padno, bie tam ze svojim psom a e-bikom popuču, je padno a so při tym češko zranio, 6-80 letna dobe zechu na to do koronie.

0: Wiedro.
1: Nedo mnie dziewięć, a z tym nasze wusowanie zakończymy. Do tego pak ma maty jeszcze wulady za nas.
2: Tu chwilu pokazaczy wie slebro 15 stopniu. Cia 20 dżęca jeszcze maksymalnie zmiemy. Wostanie sucho, tu jeszcze słońca. Tu a tam raz wuladacze jenu mroczałku. Ale kaj szprajne, miło sucho wostać, a dość przyjemne, a jutce podobne upada. A to zmiemy potem jeszcze 21

Witajcie. Ja, autora, a wasz kulturny magazyn w serskim programie moderuje Gregor Klim. How to Buchmesse. Jak przeżywić na największych knigowych wikach, a co go dla dializuje, mi mogli dać to buzio tema dzieńca, ten tydzień co za się knigowe wiki we Frankfurcie nad Mohanom. Serska literatura nas zabierio, pierś nas co letach dajo za się dolno serską antologiju, a krytyjski z nią rozestał jose literaturny wiedownostnik dr Willi Barthold, a z nim buziom we rozkonie. Kritiski deme se teke pšetse rozostajaš s muziku, s muziku v jeho historiju, vodkul pšižoch tojo ju spisao od sogodla. Vodom bužo to grono žinca, redko svišana sjareska

0: Ja, zacho, pięk, nowego miasteca, wyszło, ja oktoberskie uda się z herskiego kulturnego czasopisa rozlat, a co stoi nuci, przerażio nam Sebastian Elikowski-Winkler, a wenman, wen zachopio z ekologiskiego temu, a drej możemy gonić z eleksirom żywienia żowowedu.
1: Roman Wiesela rozestaje się z przeszanym trybania, a przytrybania wedy, a zgledanym na zastaranie z nieju sprawie, płotu a barlinia. W Karpie najuspieszniejszy mużyski migranci w USA pisze Wojtych Kuba. W 19 stoleciu su 100 karpu z dolnej Łużycy transportirowali do USA. Ci a 20 z nich je przeżywiło, a te su puścili tam do gatu w Waszyngtonie, a weni su se tam mecnie rozmnożyli. Te su pen rozdzielowali zajmowanym pe całych zjednoczonych statach. Pet motom gledania pisze Jill Francis Ketlicoec w gatowej krainie miazy Bukowinku a Mukwarium. Wynalazł miazy Kalału a Starej Darbniu, a jeżil przyrodowego parka Dolnołużyski Wal. Szefredaktorka rozlada Juliana Kolfurstowa gratuluje dr. Hincoju Richtarieju ze Slepego k 57. Narodnemu Dniu w oktobrze. Ben jo se zabierał ze slipiańskimi pełnymi mieniami, a jo używał brojogi ucpnego materiala za serbszczynu, leksiku, gramatiku a frazeologiju. Na cytania plahinca Richtaria za zorabistiku w Lipsku dopomina se teka wiedomnostny sobudziła się Serskiego Instytuta w mieście riecywiednik dr. Fabian Kolfurst.
2: Hinz Richter, jo za mnie jan wiegin wesebny ljuž, gledok až ja som planjogo študiroval a venio svejca zbyl ta dobra duša Instituta za zorabistiku Lipsku. Šikne študajnce su megali kunjomu pšiš se šiknemi svojimi problemami a šikno co šo bylo a tak jo ven velje dobrego ugbal až te šikne ceptarja ako za jogo cas su se ukublali abo tike te vidomnostniki a tak dali. To jo juž samo nase jan vilgin dobre stat k seme s tim. Ali se vie, ven jo vile veci ukbal, ven jo sližil, ven jo tike se zabiral ze slipjanskiju srbštinu, ako jomu se vie, ven vetam pehada vilgin naučobje laže, jo udal tu slipjansku citanku, a s takim jo vile ugbal teke na tom fľaku. A vynio case teke celo druge vece cenie znate jo, napríklad teke ta pširúcka za varenie, ak jo cenili ze sarskými receptami, tam jo byl pšipedľa, s takým jabe gronie jadn vesebne ľuž, ak jo se šukno cestenie pšavie zaslúžil.
1: A jaden vesebne hobby Hinza Richtaria sú byli teke drogovania pe slipianskej okolinie. Jeden činnosk by hešti naspomnil pet motom novosti, jo se ciniła znata dalšna nova publikacija ve Novodrejanskej rieci. Iniciator a autor Viana Mieszkank k tomu.
3: S priateľami som ja vydal Jan Zešuk s titulom Ein Lied, welches die Wenden singen. To je citát za zapisko evangelského farára Christiana Hennicha zu Jessen. Z Wustrova, kenče voko 17. ten Božko Jadnočký drevenský spiu zapisal v obtaškovej svajžbe. A ten spiu je v tom Zešuku také v Gorno- a Dolnosavské rece zapisane každake či dalšne spivy kenč sme s doktorom Knollom z Pragi přestajili do drevenské rece. K tomu sú fota a ujasňovanské texte. Jo to miastem 12. taký malý projekt, že sa drevenština užíva.
1: Publikácia v Novodrejanskej rece je myslená za údzbné zamiery a také za zájmcov poobsko-slovenských staviznú. Kaž sa zajmujú šo za ten zešok, dostaňu šo jen pla Wernera Mieszkanka abo také v Lodze v Serskom domie.
0: Ja, a naspomnie tu drevenskú muziku, to kroni muziku v rekonstruirovanie rece Wendlandských Słowianov máme takého rádiu. Uslyšiš o nagravanie s Matiasom Kieslingom z Žilova.

Ich tu eine Kobelaja to do, mam si rady. Wena przyjaz końcnie zase raz do Łużycy. Nas wiesie, szuda zna ta grajarka na terminie Karolina Ajkec. Bużo ten stwierd stojasz na jawiszczu skromadnie ze serskiego komornio Filharmoniju. Pe titulom Niewidobny głos prezentuje Ajkec program z klasickimi a nadzasnymi orkestrowymi kompozycjami a pokażę aż toż ten nieszedne elektroniczne instrumenty zamierzne zwyraźnić szakę muzykowe emocje a pesłużować takie szakę muzykowe genre. Jadno raz na gośba to bużo gaś masza las czas a luść koncert bużo ten stwierdk net dwa raza ziga jasy się do południa a jaco napowesymych w nimsko-serskim ludowym żywatle budyśnienia a kurtki dają na internetowym boku serskiego ludowego ansambla a jadn ti Titel ak bužo vena teke graž ten předlaže južo nagravane tojo tješa sajšpa kantilene vet korle Augusta Kocora v obživanju za termin Astiri violončelo.

Riedko słyszana serska muzyka, jubuzjosho cestrzej raz słyszasz w autoru w naszym kulturnym magazynie w serskim programie, a to ja było podpóry serskich melodii w obżywaniu Juliusa Kochmana. Nie to zase modernisza muzyka, jana rockowa polka, to ja kupka Die Folksam.

0: Zerg, wie er sah, welle Buru, jörg, ja, muscha, jadnutschki, liche, jen, welche, bo, nicht näher, jewa, aus takinota, bo, napscharu, wielgin, wajnes, wiejin. Hunderte Lied, duiko, jo, boba, kermuscha, tenzas, josh, su, dom, adver, feinu, wali, a josh, jos, gromaziva, familia, cestos, mode, friarie, a jocha, abo, jich, familia, ujili, gösch, bo, se, zeznasch, a pesche, jos, uviawa, do, weisnigo, wiejin, ja, akote, starsche, jendre, ichti, znajowet, nigas, an jen to obschaschanje, na was, ja be rad kschio wiedzieć, jo ga, a co god la, jo to wety berało z kermuszami na naszych sach, dojrze wiemy, kajo radne leta, tak uwiec tu renesansu z oba oktoberskim zwiedzieniom, a ho tam tyke z kermuszu, ale co god la, nic co wiedzie zwiedzili ten sa z kermuszu, to by mnie interesowało, ja wiaselim se gaś nam piszesz, aber zazwęczo do redakcji.
1: Wetkos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 jadnastro wesem żaset wesem wesem 6 pisz.
2: RBB. Serski program.

Auto Buchmesse. Kak przeżywić na najwyższych knigowych wikach, a co go dla dejalizorsze mi mogli, daś to buża tema zinca, ten tydzień co zase knigowe wiki we Frankfurcie nad Mohanom. Serska literatura nas zabierjo, papież nas szoletach dajo zase dolno serską antologiju, a krytyski z nią rozestał, jose literaturny wiedownostnik dr Willi Barthold, a z nim bużam we rozkonie. Kritiski dejme se teke přeci rozestajaš z muzikovou historiou, vodkul přižoch tojo ju spisao a cogodla. Vodom bužo to grono žinca, redko svišana sjadeska muzika a jeje obživark stej v fokusu. Vodci vam ešti kulturni tip za vas a dobru muziku. Tojo hoten Surefire Soul Ensemble.

Uše styri tausend ustajario, jadnab 240 tausend ogledari. Knigowe wiki we Frankfurtsche nad Mohanom, płasze ako najwiecze knigowe wiki naswiecze. Wiecze, wenni se zachopio, a co me gledasz, co got lasse teke ogled, zbuže co upłasio. Co schab ich napredne miestne informierowane, co so trende, a uvisha,

0: Ja, zacho, pięk, nowego miasteca, wyszło, ja oktobarskie uda się z ferskiego kulturnego czasopisa rozlat, a co z tej nuci przerażio nam Sebastian Elikowski-Winkler, a ten man, ten zachopio z ekologiskiego temu, a drej możemy gonić ze z eleksirom żywienia żowowedu.
1: Roman Wiesela rozestaje się z przeszanym trybania, a przytrybania wedy, a zgledanym na zastaranie z nieju sprawie, płotu a barlinia. W Karpie najuspieszniejszy mużyski migranci w USA pisze Wojtych Kuba. W 19 stoleciu su 100 karpu z dolnej Łużycy transportirowali do USA. Ci a 20 z nich je przeżywiło, a te su puścili tam do gatu we Waszyngtonie, a we nich su se tam mecnie rozmnożyli. Te supen rozdzielowali zajmowanym pe całych zjednoczonych statach. Pet motom gledania pisze Jill Francis Ketlicoec w gatowej krainie miazy Bukowinku a Mukwarium. Wynalarzy miazy Kalału a Starej Darbniu. A jozil przyrodowego parka Dolnołużyski Wal. Szefredaktorka rozlada Juliana Kolfürstowa gratuluje dr. Hincoju Richterjeju ze Slepego k 57 temu Narodnemu Dniu w oktobrze. Ben jo se zabierał ze slipiańskimi pełnymi mieniami, a jo używał brojogi ucpnego materiala za serbszczynu, leksiku, gramatiku a frazeologiju. Na cytania plahinca Richterja za zorabistiku w Lipsku dopomina se teka wiedomnostny sobudziła się Serskiego Instytuta w mieście riecywiednik dr. Fabian Kolfürst.
2: Hinz Richter, jo za mnie jan wiegin wesebny luz, gledok aż ja som planiogo studiroval, a venio svejca zbyl ta dobra duša Instytuta za zorabistiku Lipsku. Szykne studence su megali kuniomu psiš se šeknimi svojimi problemami a šekno co še bylo. A tak jo ben velje dobrego ukbal, až te šekne ceptarja ako zajogo cas su se ukublali abo teke te vidomnostniki a tak dali. To jo juž samo nase jan velgin dobre stat k seme s tim. Ali se vie, ven jo velje veci ukbal, ven jo sližil, ven jo teke se zabiral ze slipianskiju serbštinu, ako jomu se vie, ven ve tam pechada, vigi na učobje ľaže, jo udal tu slipiansku citanku, a s takim jo vile ugbal teke na tom fľaku, a vynio case teke celo druge vece cenie znate jo, napríklad teke ta přirúcka za varenie, ako cenili ze sarskými receptami, tam jo byl případľa, s takým jabegronie jaden vesebne ľuž, ak jo se šukno cestenie pšavie zaslúžil.
1: A jeden vesebne hobby Hinza Richterja sú byli teke drogovania pe slipianskej okolinie. Jeden činnosk by hešti naspomnil pet motom novosti, jo se ciniła znata dalšna nova publikácia ve Novodrejanskej rieci. Iniciator a autor Viana Mieszkank k tomu.
3: S priateľami som ja vydal Jan Zešuk s titulom Ein Lied, welches die Wenden singen. To je citát za zapisko evangelského fárora Christiana Hennicha zu Jessen z Wustrova, kenče v okolo 17. ten Božko Jadnočký drevenský spiv zapisal v ptaškovej svajžbe. A ten spiv je v tom Zešuku také v Gorno- a Dolnosavské rece zapísané každéke či dalšné spivy kenč sme s doktorom Knollom z Pragi přestajili do drevenské rece. K tomu sú fota a ujasňovanské texte. Jo to miastom 12. taký malý projekt, že sa drevenština užíva.
1: Publikácia v Novodrejanskej rece je myslená za údzbné zamiery a také za zájmcov poobsko-slovenských staviznú. Kaž sa zajmujú šo za ten zešok, dostaňu šo jen pla Wernera Mieszkanka abo také v Lodze v Serskom domie.
0: Ja, a nás pomne tu drevianskú muziku, to kroni muziku v rekonstruirovanej rece Wendlandských Slovianov máme takého rádiu. Uslyšiš o nagravanie s Matiasom Kieslingom z Žilova.

ich tvoje nekobilaja to bo mam si rade. Wena przyjaz końcnie zase raz do Łużyce. Nas wiesie szuda zna ta grajarka na terminie Karolina Ajkec. Bużo ten stwert stojaż na jawiszczu skromadnie ze serskiego komornio Filharmoniju. Pe titulom Niewidobny głos prezentuje Ajkec program z klasickimi a nadzasnymi orkestrowymi kompozicjami a pokażę aż toż ten nieszedne elektroniczne instrumenty zamierzne zwyrażnić szakę muzykowe emocje, a posłużować takie szakę muzykowe genre. Jadno raz na gośba, to bużo, gaś masza las, czas a luść, koncert bużo ten stwierdk net dwa raza, ziga jasyszych dopodnia, a jaco napowesymych w nimsko-serskim ludowym żywatle budyszynie, a kurtki dają na internetowym boku serskiego ludowego ansambla, a jadn titel ak bużo wena teke graż ten przedlaże jużo nagrawane to ja ciesza sajśpa kantilene wet korle Augusta Kocora w obzie za termin Astyri violoncello.

Riedko słyszana serska muzyka jubużoszo cestrzej raz słyszasz w autoru w naszym kulturnym magazynie w serskim programie, a to ja było podpóry serskich melodii w obżywaniu Juliusa Kochmana. Nięto zase modernisza muzyka Jana Orakowa Polka, to ja kupka Die Folksam.

Wiecie, Anja Kochec, Schwarzowa, wasza moderatorka, a co my z wami szkotowasz, albo lepiej gronia, nie jesteśmy byli pedla przy szkotowaniu, przy siaskiem, szkotowaniu sobie pik, albo ksica, as, albo kral, kto ma najlepsze kotki, wiecie, to zgadiszo, a to ja było szo wet mojego poka, ja som Gregor Klim, a życzę wam riedno w autoru. Ahoj!